nastaw się na chillout.

Kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa, przystęp, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w KiliZ.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w KiliZ, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w KiliZ.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat wybrane. Dane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

always like to

0: reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta, to od niej zaczyna się lato.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: To jest Chilli Zec. Nastaw się na chill out.

Me too.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka. 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: like this shit. Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Czas na weekend? Czas na Auchan!
7: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Teraz przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: niskie ceny.
1: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
2: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
1: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
10: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Czas na weekend? Czas na Auchan!
17: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
19: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
20: Po reklamie.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45.

0: Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Magdalena Kasperowicz.
1: 12 na zegarze, a my w chałupach. Muszę wam powiedzieć, że trudno o słońce dzisiaj. Zresztą wczoraj też było trudno. 4 dzień lipca, sobota. Słyszymy się nieklasycznie, dlatego że zwyczajnie codziennie słyszymy się. O, to właśnie mój nastoletni syn trzaska drzwiami. Wakacje w pełnej krasie. Chcę tylko się zjednoczyć teraz ze wszystkimi osobami rodzicielskimi, które po całym trudnym roku zabrały nastoletnie bąbelki na wypoczynek i... Bo belki się rozkręcają od rana do nocy, mimo naleśników i placuszków z malinami i jeżynami może być trudno, więc jednoczę się z wami, jeśli jesteście w drodze, pozdrawiam serdecznie, dojeżdżajcie na miejsce. Chodzą też słuchy, że niektórzy z was wybierają się do chałup, no cóż, można powiedzieć tylko tyle, że warunki do pływania są z całą pewnością doskonałe, bo wieje jak nigdy, dodatkowo pada też deszcz, ale z przerwami, więc jeśli jest tak zwane okno pogodowe, czyli wieje, ale nie pada, można wskoczyć na winda i na kajta też można wskoczyć i można się świetnie bawić, nawet można, jak widzę, w przypadku mojego sąsiada, zgubić latawiec i zostać gdzieś w okolicach Swarzewa. 4 dzień lipca, sobota, imieniny Malwiny, Teodora i Aurelii. Pozdrawiam. Dzisiaj dzień Alicji w Krainie Czarów. No i cytat na dziś. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła, ale coś, co ci powiem w sekrecie, tylko wariaci są coś warci. To jest piękny sekret i to jest prawdziwy sekret. Zapraszam do 15 z miejsca, w którym woda łączy się z niebem, a dodatkowo wiatr jest częścią nas wszystkich. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Aloha, Chili Z.
1: Słuchasz.

0: Cloudu, czyli Z na żywo z chałup.
1: W piżamie jestem aktualnie, jak mówią koledzy i koleżanki redakcyjni, w kołdrze na piżamie. Do tego mam czapkę i okulary, bo oczywiście, że nikt tu nie maluje rzęs. Chałupy rządzą się swoimi prawami. Można przełazić cały dzień w piżamie albo przeleżeć cały dzień w dresiku, a okoliczności przyrody od wczoraj są właśnie sprzyjające tego rodzaju nieaktywnościom, które kocham. Można też założyć piankę i wyjść na wodę, ale to tylko dla śmiałków i odważnych, bo dzisiaj wiatr to naprawdę dużo dobrych węzłów, które wyrywają latawce prosto z naszych rąk w powietrze. W związku z tym usmażyłam rano naleśniki. Naleśniki były z malinami i z jarzynami i postanowiłam nie czesać włosów, tylko założyć czapkę. To jest idealna pogoda na właśnie pewnego rodzaju kompromisy. Jeśli one mają się pojawić, to pojawiają się właśnie tutaj. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest Dzień Alicji w Krainie Czarów. Ja uważam, że to jest jedna z najwspanialszych książek, jakie mogą się człowiekowi przytrafić i zazdroszczę wszystkim tym, którzy dopiero są przed lekturą. Wyobraźnia to jest coś, co jest niesamowicie ważne w naszym życiu. W Krainie Czarów Alicja tak mocno przyzwyczaja się do niezwykłych zdarzeń, że cudzysłów, normalne życie wydaje się jej nudne i głupie. Uczy się, że przygody podważające znane reguły wyostrzają wyobraźnię. To też wyobraża sobie na przykład, że niknie jak wypalona świeca, po czym wyobraża sobie, jak wygląda płomień po zdmuchnięciu świecy. Myślę sobie, że w tej książce nie znajdujemy świata i nie widzimy opisanego świata tak, jak go widzimy, ale rozbudzamy w ten sposób naszą wyobraźnię. Jeżeli chcecie poczytać o szalonej, prawdziwej i nadprzyrodzonej rzeczy wyobraźni, Agnieszka Taborska popełniła świetny esej w przekroju online, a ja życzę wam wyobrażeń. Możecie sobie wyobrazić, jak wieje dzisiaj na Helu. Możecie sobie wyobrazić, jak my sobie przemierzamy piaszczyste okolice zatoki, ale też przechodzimy na drugą stronę i obserwujemy morze, którego morskie bałwany porywają naszą wyobraźnię. Magda Kasperowicz, zapraszam do godziny 15. To jest zupełnie nie moja pora, jeżeli chodzi o spotkanie z wami, ale mam nadzieję, że to będzie wspaniałe, wakacyjne spotkanie.
0: Tidzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchajcie, czyli ze 22 minuty po godzinie 12 sięgnęłam wczoraj po Wandę Brzeską. Muszę powiedzieć, że zaczęłam czytać. Chałupy, niegdyś zwane Cejnowa, popularne nadmorskie letnisko na Półwyspie Helskim, to miejsce, w którym jesteśmy, doskonale znane miejsce do uprawiania sportów wodnych, znane też z modnego sprzed laty, oczywiście przeboju Zbigniewa Wodeckiego Chałupy, poza sezonem letnim, cicha i spokojna rybacka osada. I wyobraźcie sobie, że to właśnie tutaj, gdzie my jesteśmy teraz, w pierwszych dniach sierpnia 1836 roku, działy się rzeczy straszne i okrutne. To tu zabito ostatnią na Kaszubach kobietę oskarżoną o czary. Czy była czarownicą, czy cichą dotąd wieś opanowały diabelskie siły? Co obudziło w mieszkańcach tak straszną nienawiść? Co się stało, że spokojni rybacy zmienili się w katów oszalałych ze strachu przed złem? Chcę wam powiedzieć, że poszłam, bo mamy tutaj na terenie kempingu numer 2 dwa miejsca, które są miejscami centralnymi spotkań, załatwiania różnych spraw. Pierwsze miejsce to jest Messa, a drugie miejsce to jest sklep u Violi, gdzie znajdziecie absolutnie wszystko. Od diabełków, przez bransoletki, pierścionki, różne rzeczy kosmetyczne, po, nie wiem, aloes do smarowania na oparzenia. To jest wspaniały punkcik na Kaprze, zwanym przez tubylców Capri, bo kemping nazywa się Kaper. Jest też literatura i sprawa gminy Cejnowy to jest literatura lokalna. I to jest, słuchajcie, przejmująca opowieść o kobiecie nazywanej czarownicą z chałup oraz o mrocznych stronach ludzkiej natury. Pomimo upływu czasu książka Wandy Brzeskiej czyta się jak żywy reportaż z tragicznych wydarzeń ze wsi Cejnowa. Co jeszcze można by było powiedzieć o tym cyklu, bo tak naprawdę to jest trylogia Wandy Brzeskiej. A Wanda Brzeska świetnie zajmowała się Sienkiewiczem. I chcę wam powiedzieć, że czarownice, czarownictwo, kulty, współcześnie atrakcyjny temat filmów, seriali telewizyjnych czy różnych demonologicznych powieści, nie wspominając już o internecie, który płynie w tych wszystkich tematach. Bohaterami są zwykle osoby postępujące niekonwencjonalnie, przeciwstawiające się obowiązującym normom czy porządkowi społecznemu. Nikt jednak dzisiaj, moi drodzy, tych czarownic, no po pierwsze nie torturuje i to jest bardzo dobra informacja. Nie pali się też już czarownic na stosie. Właśnie moi sąsiedzi tańczą przede mną, a właśnie sąsiad pod pachę bierze sąsiadkę i w rytm tego oto podkładu tutaj wykonują różne ruchy. Mam nadzieję, że po prostu to też się rozwinie jakoś za chwilę. Chcę wam tylko powiedzieć, że oczywiście siły nieczyste są raczej mityczną metaforą lęku przed nieznanym dzisiaj, ale w XIX wieku jeszcze żywa była zabobonna wiara w złego, a za czarownicę mogła zostać uznana każda kobieta, młoda, stara, biedna i bogata. Wystarczyło niepoparte faktami podejrzenie, oskarżenie rzucone z zawiści czy gniewu. Nie wie. Dzisiaj trudno uwierzyć, że właśnie w chałupach, w których jesteśmy, popularnym nadmorskim letnisku, właśnie w 1836 roku działy się rzeczy straszne. To właśnie wtedy w chałupach, zwanych wówczas Cejnową, bo taką nazwę wieś miała niemal do końca lat 20. ubiegłego wieku. I właśnie tu odbył się ostatni na Kaszubach sąd Boży nad czarownicą. Było prawdopodobnie to też takie ostatnie wydarzenie w Polsce i w Europie, aczkolwiek nie można wykluczyć, że i później jakąś czarownicę lokalna społeczność skazała bez procesu i bez sądu. I to nie jest legenda, to jest fakt. Dokumenty na to znajdują się m.in. w Archiwum Państwowym w Poznaniu, w kartotece procesów o czary. No i ofiarą samosądu dokonanego 4 sierpnia była Krystyna Halman z domu Galoja, pokojówka w rezydencji Cejnowy, matka pięciorga dzieci. I Wanda Brzeska napisała książkę Sprawa gminy Cejnowy właśnie na podstawie tych wydarzeń. I chcę wam powiedzieć, że to jest książka z 1938 roku, zrelacjonowana bardzo szczegółowo, dzień po dniu, przebieg wydarzeń, aż do ponurego finału. Bardzo ciekawy reportaż, neutralnie brzmiący tytuł, ale prawdziwe kłębowisko złych emocji, nienawiści, bezrozumnego totalnie gniewu mieszkańców. Myślę, że warto sobie po tę książkę sięgnąć. Klasyka, jeżeli chodzi o lokalną literaturę. Bardzo wam polecam.
1: Tidzep. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna. Jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę. Na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
13: Wygrałem.
12: Słucham?
13: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
12: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub Kub Online. Ski Team.
1: Po reklamie.

0: czyli Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
1: 12.42 na zegarze, słuchacie Chili Z. Obiecuję, że już nie będzie o czarownicach, ale uważałam, że niezależnie od tego, czy jest weekend, czy nie, to jest świetna ciekawostka, że ostatni taki akt odbył się właśnie w chałupach zwanych Cejnowa. Hel leży na końcu 35-kilometrowej Mierzei Helskiej, jednego z najwyższych półwyspów w Europie, miejscami szerokiego zaledwie na kilkaset metrów. Wczoraj ktoś do mnie napisał, o ile geografii, no ja myślę, że warto sobie o tym opowiadać, dlatego że uważam, że wielu z nas i wiele z nas ma takie przekonanie, że cudze chwalimy, swego nie znamy. A Mierzeja Helska w całości powstała naturalnie. Ten piach się osadzał przez prądy morskie na przestrzeni tysięcy lat. Cały półwysep wciąż się porusza i zmienia kształt, a wszyscy, którzy tu przyjeżdżają w wakacje, mówią, no kiedyś to zaleje i tego nie będzie. I snują takie wieczorne rozmowy o tym, kiedy to ten Hel w końcu zniknie z powierzchni Ziemi. Mam nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej. Co warto powiedzieć jeszcze o fokarium, o którym opowiadałam wam wczoraj, że to jest jedno z najstarszych i najważniejszych w Polsce fokariów. Ośrodek hodowli i reintrodukcji fok szarych do Bałtyku, gdzie one niemal wyginęły w XX wieku. I oczywiście jest to ważny punkt niezmiennie, jeżeli chodzi o obronę wybrzeża przed wojną i w czasie II wojny światowej. To był bardzo ważny punkt i warto powiedzieć też, że półwysep bronił się aż do października, 2 października 1939

0: że przyjeżdżają tutaj, żeby smacznie zjeść również. Dzisiaj do godziny 15 chili z w chałupach, no a później też na 6 Jakub Lachowicz zaprosi Was na kontynuację tego dnia, bo plenerowe studio chili z na kempingu numer 6. Z Władysławowa do Jastarni, do Juraty, jak zmierzacie, 6 kemping. Tam są nasze leżaki, jest dobra muzyka i jest ekipa Chili Z. Niezmiennie zapraszamy prosto z serca.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Pierwszego dnia, kiedy przyjechałam do chałup, spotkałam mojego kolegę, takiego rapera, Bilona z Hempgru, który jest moim sąsiadem na kempingu. I taki zwyczaj jest, że co roku mówimy do siebie panowie, chociaż wiadomo, że nie jestem panem, panowie, i reszta dopowiada, żar leje się z nieba. To się zdarza rzadko w lipcu, ale się zdarza. Pierwsze 3 dni były fenomenalne. Spalone plecy, mimo wysokich filtrów. Ale muszę powiedzieć, że teraz też nie jest źle. Wiecie, jak jest cudownie w piżamie przejść się po lesie i spacerować w kołdrze i w czapce? To jest cudowne. Przecież to wszystko, jak my odbieramy otoczenie, jest w nas, w środeczku. 13 na zegarze, 4 dzień lipca, sobota, imieniny Malwiny. Wszystkim Malwom cudownym 100 lat, a jeśli by nas słuchała moja ulubiona Malwina ze wszystkich Malw, czyli Malwina Konopacka, przytulam cię mocno do serca. Imieniny Teodora i Aurelii. Dzisiaj dzień Alicji w Krainie Czarów. I słowa autora: odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła, ale coś ci powiem w sekrecie, tylko wariaci są coś warci. Tak, to jest cytat z Alicji w Krainie Czarów na dzisiaj. Lewis Carroll tę książkę popełnił i niezmiennie jest ona uniwersalna i aktualna. I też jest o tym, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli o wyobraźni, o tym, jak sobie różne rzeczy wyobrażamy i o tym, co z tą wyobraźnią robimy. Stasiek, jak jest na Helu?
2: Wspaniale.
3: Musisz powiedzieć głośniej.
2: Wspaniale!
1: To był zakrzyk z boku. Jest wspaniale. Niezmiennie wspaniale. Zapraszamy was na 6. Jeżeli jesteście w okolicach chałup, kemping numer 6, tam nasze studio plenerowe. Aktualnie nie pada, więc można się położyć na naszych leżakach na przykład. A ja zapraszam do 15. Ładujcie baterie, akumulatory, bez względu na to, z kim jesteście i gdzie jesteście. Niech to będzie dobry, spokojny czas. Tym wszystkim, którzy rozpoczynają urlop, bezpiecznej podróży. Dojeżdżajcie do miejsc przeznaczenia cali i zdrowi, bo to jest w życiu najważniejsze.
0: Tipset. Nastaw się na letni chillout.

0: 13.13 na zegarze, a teraz zaproszenie do fenomenalnej lektury. Mistrzowie opowieści o morzu z głębin do brzegu. Justyna Czechowska, kuratorka serii Mistrzowie opowieści, ponownie zabiera nas w literacką podróż, tym razem przez ciemne i wzburzone wody mórz, które od wieków inspirowały pisarzy i poetów. Ja myślę sobie, że ta książka na wakacje jest idealną propozycją. Najnowsza antologia zawiera zarówno opowiadania, jak i poezję autorów związanych z morzem. No i pojawiają się tutaj zdecydowanie wyjątkowi literaci, Aleksandri Kavafis, ale też Andersen, Tranströmer na przykład, szwedzki poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Znajdziemy tu klasyczną, najsłynniejszą zarazem morską baśń, czyli Małą Syrenkę wspomnianego Andersena, współczesne teksty ukazujące dramatyczną sytuację na Morzu Śródziemnym, takie jak reportaż Wolfganga Bauera. W książce znalazła się również twórczość palestyńskiej pisarki oraz zakazanego przez białoruski reżim Bacharewicza. Mamy tu też klasycznych i współczesnych autorów i autorki. Myślę sobie, że dla tych wszystkich, którzy szukają wisienek na torcie, no to Tove Jansson, której opisy morza i marzenia o własnej wyspie wprowadzają do antologii odrobinę egzotyki, opowiadania mniej znanych w Polsce autorów i autorek. Sharon Millar z Trinidadu, jest też Haitanka Lahensa, także południowoafrykańska pisarka Maria Rotman. O morzu to jest zbiór dla każdego i dla każdej, dla wszystkich, którzy pragną zgłębić wielowymiarowość morza. Od romantycznych marzeń po surową rzeczywistość. Proponowana przez Czechowską kolejność tekstów to jest zdecydowanie literacka fantazja o najróżniejszych twarzach morza, od przygód, w tym erotycznych, do historii przerażająco nam bliskiej. Jeśli szukacie lektury wakacyjne, jak kochacie i lubicie morze, uwielbiacie, i nie mówię tylko o Bałtyku, jeżeli kochacie wodę, to Mistrzowie opowieści o morzu, czyli z głębin do brzegu w wyborze Justyny Czechowskiej, bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam. Warto.
1: Tidzet. Nastaw się na letni chillout.

0: 13:22 na zegarze. Osoby rodzicielskie piszą wiadomości. Wielkie dzięki a propos bąbelków. No tak, jak są bąbelki w przedszkolu i zbliżają się wakacje, to człowiek się zastanawia, który dyżur wakacyjny, gdzie i jak i jakim cudem można się tam dostać. A ci wszyscy, którzy mają starsze bąbelki, no to jest w ogóle inna historia. Mówi do was ktoś, kto entropii wie więcej niż przeciętny fizyk, a mimo to każdego ranka przegrywam z systemem jednego chaotycznego organizmu o wzroście 1,51 m w tej chwili i temperamencie reaktora jądrowego bez chłodzenia. Tak, drodzy słuchacze, tak, kochane słuchaczki, bąbelki, małe, urocze jednostki biologiczne, które w ciągu 8 godzin potrafią przetestować każde prawo termodynamiki, zamieniając czysty pokój w układ o maksymalnej entropii, a płacz w falę dźwiękową o częstotliwości zdolnej rozbić kryształ i wiarę rodzica w sens posiadania potomstwa jednocześnie. Bo widzicie, można mieć wysoki iloraz inteligencji, znać się na mechanice kwantowej, rozumieć ogólną teorię względności, przeczytać wszystkie książki, rozwiązać dużo zadań i nadal nie mieć zielonego pojęcia, co zrobić z 3-latkiem, 2-latkiem, 5-latkiem i 15-latkiem, którzy krzyczą, bo albo jego kanapka jest za bardzo pokrojona, albo nie wyjdzie teraz, albo nie posprząta. Nauka nie ma na to odpowiedzi, filozofia też pęka w szwach. Nawet Einstein, gdyby żył, powiedziałby tylko: wszystko jest względne. Ale te krzyki o 6 rano i o 17 są absolutne. Może teraz będę dobrą muzyką zagłuszać to, co dzieje się w waszych domach właśnie teraz, po wakacje, to różne oblicza tego, co się dzieje w naszych małych królestwach i w naszych małych kosmosach. Pozdrawiam wszystkie osoby opiekujące się bąbelkami z całego serca w trasie, na wakacjach, w domach, nad jeziorami i w górach. Bądźcie dzielni, jeszcze tylko niecałe 2 miesiące.
1: Tizet. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
9: A jak lemoniadę?
2: No też.
8: To poprosimy.
2: Ale co?
9: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

13:43 na zegarze na żywo i muszę powiedzieć, że zaklinamy pogodę jak możemy, ponieważ właśnie się przejaśnia i robi się coraz jaśniej. Nie widzę chmur deszczowych, to jest dobra wiadomość latawce na wodzie. Widzę, co wyprawia mój sąsiad i myślę sobie, że to jest wielka odwaga, żeby zrobić coś takiego na wodzie. Wychodzimy trochę spoza lokalność, w której jesteśmy od 3 dni, poznając historię opowieści Wandy Brzeskiej, zapraszając Was do muzeów i do miejsc, które tutaj są w okolicy, opowiadając o historii chałup, wsi Cejnowy, żeby zaprosić Was też w szerszym kontekście do opowieści o morzu, no i głosy Starego Morza w poszukiwaniu utraconej Hiszpanii. No to jest książka, która rzeczywiście wciąga od samego początku. To jest opowieść o Hiszpanii z czasów, nim stało się turystyczną Mekką, ojczyźnie Lorki, nostalgicznej, niemal zabalsamowanej w starych zwyczajach, poranionej wojną domową, która jednocześnie stała się zaporą dla wpływów z zewnątrz. To też opowieść o zmianach, które dotknęły ten kraj bardziej niż poprzednie stulecia i odebrały mu jego unikatowy charakter. Norman Lewis napisał książkę, która opowiada o zmęczonym wojną brytyjskim reporterze, który porzuca Anglię, by spędzić rok na hiszpańskim wybrzeżu Costa Brava. Szuka miejsca

0: Historia, która przynosi spokój morza. Przynosi głowie, przynosi sercu i przynosi duszy. A ja bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia z różnych wód w całej Europie, które mi wysyłacie. Pozdrawiam Tomka i Leszka. Różne są półwyspy, jak widać. Wy z zupełnie innego półwyspu, ale też pięknie. U nas też jest pięknie, jesteśmy na szóstce. Teraz ja, później Kuba Lachowicz. Niezmiennie zapraszamy.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub Kubon Land.

0: Nastaw się na letni chill out. To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chill out. Chili Z. Pogoda.
1: Teraz sprawdziłem pogodę w Polsce. W Gdańsku jest 21 stopni, w Olsztynie 20, Warszawa jest słońce za chmurkami, Białystok 18, Bydgoszcz 21, Szczecin 22, Zielona Góra 21, Poznań słońce za chmurkami i 22 stopnie, Łódź 22, Lublin 22, Kielce 21, Katowice 22.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Letnie studio Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: To był Stanisław z najświeższą prognozą pogody punktualnie o 14, a ja zapraszam do 15 chałupy prosto ze swojego przedsionka, ale widok na zatokę jest. Wszystko jest pootwierane, możliwe. Czuję ten wiatr we włosach. Tak, zdecydowanie. Czwarty dzień lipca, sobota, imieniny Malwiny, Teodora i Aurelii. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień Alicji w Krainie Czarów, a ja zapraszam niezmiennie z pięknych chałup do godziny 15, a po 16 Kuba Lachowicz z szóstki, czyli wyjątkowego miejsca na Półwyspie Helskim. Wpadajcie do nas, a jeśli wybieracie się akurat na wakacje, bezpiecznej podróży, a jeśli niestety, ale gnijecie w biurach, wieżowcach i różnych innych pomieszczeniach przypominających wam o tym, że praca organiczna, praca u podstaw i wszystkie pozytywistyczne hasła, które nam przypomina Bolesław Prus w lalce, mają przełożenie w waszym życiu. Nie martwcie się. W tym człowiek też może znaleźć szczęście, jak pisał Hermann Hesse w Siddharcie. Zapraszam. Cześć.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: czyli Z na żywo z hałą.
1: 14 minut po godzinie 14. Mówiłam, że trochę nowości, trochę lokalności, ale też trochę klasyki, no bo bez klasyki chyba ja przynajmniej nie mogłabym się obejść. Herman Hesse był wczoraj, Siddhartha, pytacie, co czytam na wakacjach. Nie dać się poczuciu winy, czytam Pierwszą damę w rozmowie z Emilią Padą, Jolantę Kwaśniewską już przeczytałam, Tadka Dąbrowskiego, to też lokalnie, bo to jest przecież poeta gdański, Bezbronna kreska, Sprawa gminy Cejnowy czytam, no ale myślę, że jeżeli ktoś nie sięgał w życiu po Ernesta Hemingwaya, to tak jak zwykle powtarzam, zazdroszczę mu spotkania z klasyką, które jest dopiero przed nim. Wracamy do tej książki Całe życie, bo klasyka dziś okazuje się niezwykle aktualna. Rybak Santiago po wielu dniach bezowocnych połowów postanawia wypłynąć samotnie na dalekie wody, aby udowodnić wszystkim, że nie jest jeszcze bezużytecznym starcem. Jego przynętę połyka imponujący marlin. Santiago rozpoczyna dramatyczną walkę nie tylko z ogromną rybą i siłami natury, lecz także ze sobą i swoim słabnącym ciałem. W oszczędnym, przejmującym stylu Hemingway pokazuje realia życia w kubańskiej wiosce i warunki pracy rybaków. Jednak Stary człowiek to przede wszystkim ponadczasowa opowieść o uporze, o niezłomnej sile ducha i pomysłowości pozwalającej wybrnąć z najgorszej opresji. Hemingway uważał to opowiadanie, a napisał je w zaledwie 8 tygodni, cóż to jest, za swoje najlepsze dzieło. Wkrótce po publikacji stało się bestsellerem, a pisarz otrzymał za to opowiadanie Nagrodę Pulitzera. Przyczyniło się ono również do przyznania mu Literackiej Nagrody Nobla w 1954 roku, a krytycy prześcigali się w zachwytach i porównywali ten niedługi tekst między innymi do Moby Dicka. Stary człowiek został dwukrotnie zekranizowany i myślę sobie, że to jest rzeczywiście wyjątkowa rzecz w dorobku Hemingwaya. Z czasem może się okazać, że to najlepsza rzecz w dorobku nas wszystkich, jego i mojego pokolenia. Tym razem odkrył Boga, Stwórcę. To napisał William Faulkner po lekturze Starego Człowieka i Morza. Dla tych wszystkich, którzy na przykład są w drodze i nie mogą czytać, no bo jak wiemy, jak człowiek prowadzi auto, to raczej lepiej jest nie czytać z wielu powodów. Ukazał się też audiobook i czyta i interpretuje Ernesta Hemingwaya, aktor Teatru Narodowego, reżyser Grzegorz Małecki. Więc w drodze warto sięgnąć po dobry głos, dobrą intonację, emisję głosu, higienę, dykcję i pewną swadę w interpretowaniu klasyki, żeby posłuchać naprawdę wyjątkowej literatury.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: wysep chilloutu. Czyli zet na żywo z chałup.
1: To była Kaśka Sochacka przed chwilą w Chili Z. Ja należę do fan klubu Kaśki Sochackiej. Kuba Lachowicz, który za chwilę przejmie antenę, chwilę po mnie, też należy do fan klubu Kaśki Sochackiej. Śpiewaliśmy wczoraj nad Zatoką Kaśkę Sochacką i było bardzo fajnie. Słuchacie Chili Z. Odpoczynek to jest taki temat, w którym nawet najbystrzejsi z was prawdopodobnie regularnie oblewają egzamin. Paradoks jest taki, że im wyższa inteligencja, tym trudniej wyłączyć głowę. Neurobiolodzy nazywają to przeciążeniem poznawczym. Im więcej danych przetwarzamy na co dzień, tym mniej intuicyjne staje się zwyczajne nic nie robienie. Nasze głowy traktują bezczynność niemal jak błąd systemu, a tymczasem to właśnie w stanie pozornego lenistwa dzieje się coś fascynującego. Kiedy przestajemy się koncentrować, aktywuje się tak zwana sieć stanu spoczynkowego. Ten sam obszar głowy, który uruchamia się podobno i uruchamiał u wielkich myślicieli. Archimedes też o tym wspominał, leżąc w wannie tuż przed okrzykiem Eureka. Innymi słowy, najlepsze pomysły nie rodzą się przy biurku, tylko wtedy, gdy pozwalacie myślom swobodnie dryfować. Ciekawe jest też to, że sen i drzemki wcale nie są oznaką słabości, tylko strategią. I to jest akurat moja szkoła, bo ja kocham drzemki, nawet 10 minut to jest super opcja. Świadomie stosowali drzemki i spanie między innymi Salvador Dali czy Thomas Edison. Obaj drzemali z kluczem w dłoni, żeby budzić się dokładnie w momencie przejścia między jawą a snem, bo właśnie wtedy mózg generuje najbardziej nieszablonowe skojarzenia. Więc jeśli teraz leżycie na plaży, czujecie lekkie wyrzuty sumienia, że powinniście coś robić, uspokajam was formalnie, to co robicie ma nazwę naukową, jest udokumentowane w literaturze kognitywistycznej i najwyraźniej stosowali to najwięksi, czyli jesteście w dobrym, bardzo dobrym towarzystwie. Odpoczynek to nie jest brak produktywności, powtarzam, bez końca, to inna jej forma, taka, której efektów jeszcze nie widać, ale mózg już nad nimi pracuje całkowicie bez waszej świadomej kontroli. Ludzie, dajcie sobie luz. My wracamy z muzyką. Nawet neurony potrzebują odpowiedniego rytmu w tle. Chili Z to jest oficjalna ścieżka dźwiękowa dla umysłów, które właśnie nauczyły się nic nie robić. Aloha.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Autopromocja.
0: Za kulis w Chili Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z za kulis Max Ber.
0: Za kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
3: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Po reklamie.

pośpiechu i chwil, w których czas naprawdę zwalnia. Niech to będzie urlop pełen spokoju, śmiechu i tych drobnych, niezaplanowanych momentów, które później wspomina się najcieplej. A jeśli szukacie miejsca, które połączy wszystko naraz, morze i zatokę, wiatr i ciszę, ruch i relaks, serdecznie zapraszamy na Półwysep Helski. Ten wąski pasek lądu, gdzie z jednej strony surowy, dziki Bałtyk, a z drugiej spokojna, ciepła woda Zatoki Puckiej. Miejsce, gdzie niebo zlewa się z horyzontem, a piach pod stopami niesie ze sobą historię tysięcy lat. Możecie tam złapać wiatr na desce windsurfingowej, zobaczyć foki w helskim fokarium, zjeść świeżo wędzoną rybę prosto od rybaka albo po prostu usiąść na wydmie i patrzeć w dal aż do zniknięcia horyzontu. Życzę Wam, żeby ten urlop był dokładnie taki, jakiego potrzebujecie, niezależnie czy to aktywność, cisza, czy jedno i drugie na zmianę. Odpoczywajcie dobrze, odetchnijcie głęboko i do zobaczenia na Helu. Bardzo dziękuję mojemu przyjacielowi Maćkowi, który słucha tej audycji i życzy mi dokładnie tego samego z wzajemnością i z miłością i Maćkowi i Wam wszystkim. Bardzo dziękuję. Dzisiaj jeszcze spotkanie z Kubą Lachowiczem. Dziękuję Tomkowi w Warszawie i Wam za wspólną wakacyjną obecność. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Aloha, Chili Z.

0: pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
7: Zapraszam serdecznie,
5: Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Białystok w tej chwili najchłodniejszy w Polsce, tutaj 16 stopni, 22 w Raciborzu i tutaj jest najcieplej. Do końca dnia przelotne opady deszczu mogą się pojawiać głównie na północy i na północnym wschodzie kraju. Obecnie pojedyncze chmury krążą nad Mazurami. Uważajcie też na północnym wschodzie na burze. Termometry dzisiaj do 23 stopni w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim, 21 w centrum i do 17 na Suwalszczyźnie i na Podhalu.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Letnie studio Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. Sobota, minuta po 15. Jakub Lachowicz przy mikrofonie, prosto z kempingu Chałupy 6. Dziękuję Magdzie Kasperowicz za ostatnie 3 godziny i teraz pozwólcie, że ja zajmę się waszym popołudniem sobotnim. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest wam dobrze, że nastawiacie się na chillout, a ja będę w tym pomagał, nie przeszkadzał na pewno. Co tutaj się dzieje, o tym, że dalej wieje, to już doskonale pewnie wiecie. Tak, wieje, ale nie pada. Nawet słońce się nieśmiało pojawia. Zapraszam, razem jesteśmy do 18 w Chili Z.

to Lola Young, czyli Z From Down Here. Wspaniale obserwuje się rozwój jej kariery i bardzo jestem ciekawy, w którą stronę to pójdzie. Chociaż trochę się obawiam, że wydając ten wiralowy, słynny hit Messi, ona sobie trochę przyblokowała karierę i że nic większego się nie wydarzy, ale oczywiście obym się mylił. Czyli Z, 13 minut po 15, sobotnie popołudnie spędzamy razem, jestem w chałupach. I tak pomyślałem sobie, że dzisiaj, bo zawsze tak rozmawiamy o sportach wodnych, o Półwyspie, a zawsze omijamy gdzieś ten Bałtyk. Wody Bałtyku kryją w sobie tajemnice, które zaczęły niepokoić naukowców na całym świecie. Na przykład amerykańska agencja kosmiczna NASA już od wielu, wielu lat śledzi rozwój cyjanobakterii, czyli potocznie sinic, które są w stanie wywołać tak zwane martwe strefy. I to rzeczywiście z kosmosu wygląda bardzo imponująco, malowniczo, ale w rzeczywistości to jest pokazanie, jak bardzo zdegradowane jest środowisko morskie, spowodowane właśnie przez sinice, które pochłaniają składniki odżywcze i tlen i przy okazji odcinają dostęp światła. Według ekspertów z Niemiec i Finlandii to jest sygnał, że sytuacja w Bałtyku jest zła, a ilość tlenu jest najniższa od 1500 lat. Do tego temperatura wody w Bałtyku cały czas wzrasta i pomimo działań na rzecz redukcji tych zanieczyszczeń prowadzonych m.in. przez Finlandię czy Szwecję, ta sytuacja się nie poprawia i obecnie martwe strefy na Bałtyku mają rozmiar bardzo, bardzo wysoki, bo jak liczą eksperty, to jest powierzchnia około 135 razy większa niż powierzchnia Warszawy. Bałtyk będzie miał w przyszłości dwie strefy. Strefę powierzchniową wody słodkiej, ciepłej i stosunkowo żyznej i do tego warstwę strefy zlokalizowaną przy dnie bardziej słoną, która jest nieprzyjazna dla roślin i zwierząt. Tak tłumaczyła już kilka lat temu profesor Magdalena Gajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Więc niestety jest problem z tym Bałtykiem. Pojawia się więc pytanie, czy da się powstrzymać ten proces, nim te zniszczenia stają się nieodwracalne. Eksperci twierdzą, że jeszcze jest to możliwe, ale wymaga to wspólnego wysiłku krajów nadbałtyckich, więc musimy wziąć się w garść i zacząć tym tematem się zajmować. Texas, Summer Song to ode mnie teraz w specjalnym remiksie Truth and Soul Session. Texas to grupa nie z Teksasu, tylko z Europy jednak. Więc zagrajmy ich największy przebój teraz w naszym Chillizacji.

0: Motyl Zalia, Piotr Zioła i Mola TF, czyli Z. No, motylarnie też tutaj mamy na Półwyspie Helskim, nawet nie jedną. Chałupy 6 to jest nasz radiowy adres, jeszcze tylko dzisiaj tutaj jesteśmy i to jest takie miejsce, już wielokrotnie powtarzałem, że tutaj niezbyt ważne jest słońce, tutaj ważny jest wiatr, ponieważ jest to Mekka kitesurferów, windsurferów i rzeczywiście dzisiaj spoglądałem na zatokę, morze, latawców, wszystkie sporty wodne, no ci, którzy je uprawiają, są pewnie w siódmym niebie. Chociaż powiem wam, że przeszedłem się wczoraj wieczorem na plażę, też właśnie nad wspomniany Bałtyk. To jest, jeżeli nie byliście na Półwyspie, to mamy zatokę, mieszkamy sobie nad tą zatoką pucką, piękną, przechodzimy przez ulicę, przechodzimy przez tory, kawałek lasu, 200-300 metrów i jesteście na pięknej, szerokiej plaży i tam akurat wczoraj aż tak nie wiało. Więc wiatr rzeczywiście od Zatoki Puckiej. Uważajcie na siebie na tych wiatrach oczywiście i pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie na przykład zamiar wieczorem wybrać się na ostatni dzień Openera, ponieważ to też dzisiaj. A my cały czas na Półwyspie Helskim. Pozdrawiam wszystkich, którzy te sporty uprawiają, na przykład jazdę na rowerze też. Za moment gramy dalej w Chili Z. Sobotę mamy i proszę nastawić się na chillout.
1: Wakacyjne studio Chili Z.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

Tak wam gra, czyli Zet w sobotnie popołudnie. 22 minuty i będzie 16. Przypominam, że jestem w chałupach 6, natomiast chciałbym wam polecić, albo może teraz zwrócić uwagę na inną część naszego wybrzeża. Jako chłopak ze Szczecina, miasta, które niby nie istnieje, miasta, którego nie ma, dość daleko, i miasta, które według jednych leży nad morzem, według innych wcale nie, to chciałbym właśnie polecić wam zainteresowanie się na przykład Pomorzem Zachodnim, ze Świnoujściem, z Kołobrzegiem. To właśnie tam są takie piaszczyste plaże. Nawet słyszałem kiedyś, że już nie ma dzikich plaż, no to właśnie tam są. Świnoujście na przykład, miasto, które żyje na trzech wyspach, na wyspach Uznam, Wolin i Karsibór. Pozostałe wysepki, bo jest ich łącznie 44, rozrzucone są w delcie rzeki Świny i otoczone przez wody Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego. I to jest akurat też miejsce wyjątkowe, bo tam siedlisko rzadkich gatunków ptaków. To właśnie tam widziałem najpiękniejsze gęste lasy. Są jeziora, w których można się kąpać. Są plaże, tam jest właśnie najszersza plaża w Polsce. Są piękne, piękne wydmy, trasy rowerowe i wędrowne. I mocno wam polecam zainteresować się tym miejscem. Zwłaszcza, że na wyspie Uznam mieści się znaczna część Świnoujścia. Na wyspie, która jest dzielona z Niemcami, zrodził się swojego czasu bardzo intrygujący miks kultur, bo zabudowa tej starej części miasta jest pełna zabytkowych willi, deptaków i pasuje ona do tej nowoczesnej dzielnicy uzdrowiskowej, a na przykład wystarczy godzina jazdy samochodem ze Świnoujścia, żeby dotrzeć do niemieckiego Greifswaldu i tam na przykład można oglądać obraz oryginalny Vincenta van Gogha, więc jest to niesamowite miejsce, do tego przedwojenne forty, willowe uliczki, tam no, wszystkie kadry są tak zwane instagramowe, więc gdyby ktoś się wybierał, to naładujcie telefon albo aparat. Chałupy 6, jednak wracamy na Półwysep, to właśnie stąd do was mówię i stąd nadajemy nasz specjalny weekendowy program i tak będzie do 18, a teraz zagrajmy po polsku Dawid Podsiadło, który ostatnio porwał publiczność na Narodowym, a teraz mam nadzieję, że porwie i was. Mori w Chilizat.

To Remy Wolf w sobotnim, czyli Z. 11 minut dzieli nas do 16. A teraz zabiorę was do Kanady, bo właśnie stamtąd pochodzi dziewczyna, która swoją karierę rozpoczęła od numeru, który za moment zagram. Melanie Fiona, która pojawiła się 17 lat temu mniej więcej na kanadyjskim rynku, później zaatakowała Europę, tak to brzmi, ale rzeczywiście tak było, zaatakowała i to ze stacji radiowych. Monday Morning to był jej największy przebój, ale ja wam zagram właśnie numer Give It To Me, jeszcze Ride. Piosenka Jacksona była podobna ze Slashem na gitarze wtedy. Swoją drogą, kto by pomyślał, że Slash, ten sam, który grał z Jacksonem, kilkanaście lat później zaprosi do współpracy Dodę na jednym ze swoich koncertów. A Doda na tej folii, na tej fali, Freud byłby szczęśliwy, na tej fali później też próbowała, ale to już inny temat. To taka dygresja. Zagram wam Give It To Me Right, Melanie Fiona, która ma dzisiaj urodziny, czyli Z już teraz. A za 10 minut wrócę do was i powiem wam, jaka pogoda będzie w najbliższych godzinach w całej Polsce. Nie tylko w chałupach. I nie tylko w chałupach 6.

0: pijama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24. A 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Uwaga, uwaga, synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla północno-wschodniej części kraju. Proszę tutaj na siebie uważać. Nocą popada również na północnym wschodzie, na północy i na Śląsku i w Wielkopolsce, centrum i południe wolne od opadów. Chłodna to będzie noc, bo na Podkarpaciu tylko do 6-8 stopni, poza tym od 11 do 15 w całej Polsce. Niedziela będzie bardzo podobna do tego, co mamy dzisiaj.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Letnie studia, czyli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka, kochani, minuta po 16:00, na żywo, prosto z chałup, chałupy 6, to tutaj nas znajdziecie, więc jeżeli jesteście w okolicy, to wpadajcie. Za moment porozmawiam... Porozmawiam o kulturze. I to nie z byle kim, ponieważ przyjdą do mnie osoby odpowiedzialne za Dom Kultury, który właśnie tutaj na szóstce się znajduje. I żeby nie było, to nie jest tylko Dom Kultury dla tych, którzy przyjeżdżają na ten konkretny kemping, tylko każdy może przyjść, każdy może przyjechać, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Ważne, żeby łączyła nas kultura. A czym Dom Kultury zajmuje się w tym roku? O tym porozmawiamy za chwilę. Wcześniej zagramy Holly Humberstone, jej Okrutny świat, Boże, oby nie. Później James Bay, One Life, później letnia też piosenka Samuel Jack. Tak wam gramy w sobotnim, czyli za...

0: Wiktor Waligura w Chili Z, 4 pory roku, chałupy 6, to jest nasz radiowy adres. A w tym adresie, taki sam macie adres, Dom Kultury. Natalia Grzegórska, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Natalia, Dom Kultury to jest takie niezwykłe miejsce na mapie w ogóle Półwyspu, bo wy naprawdę macie taki Dom Kultury. Tutaj się dzieje.
1: Dokładnie tak, wydaje mi się, że w sumie to jest chyba jedyne takie miejsce i nasza oferta jest skierowana w zasadzie nie tylko do ludzi z szóstki, ale też do wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj, a jest to miejsce, gdzie można przyjść na warsztaty, spędzić czas i miejsce przede wszystkim pod dachem, którego na kempingach jest mega mało.
0: To prawda i można poznać wspaniałych ludzi. Na przykład teraz trwają warsztaty z czego?
1: Można przyjść do nas, odbić sobie sitodruk na koszulkach, robimy to razem z Porcją Sztuki. Oni przygotowali specjalny wzór na tę okazję, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może wpaść ze swoją koszulką. Mamy też kilka koszulek do rozdania, także zapraszamy.
0: Dzisiaj też był rano bieg, więc wy jeszcze do tego aktywności sportowe dodajecie, chociaż widziałem też na Instagramie, że nawet był turniej FIFA.
1: Staramy się, jak możemy, jeżeli chodzi o program, żeby zaktywizować ludzi, którzy tu przyjeżdżają, nie tylko jeżeli chodzi o pływanie, ale też dla tych, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj sobie wypocząć, więc dzisiaj mieliśmy pierwszy taki klub biegowy. Przyjechali do nas Jeep Pumpkin z Gdyni, dzisiaj była pierwsza edycja, jeszcze drugi bieg organizujemy 8 sierpnia.
0: Wspaniale. Poza tym, bo to te warsztaty, które tutaj macie, one są podzielone. Jedne są dla dzieci, inne są dla dorosłych. Czyli tak naprawdę w Domu Kultury, w Chałupach 6, proszę Państwa, każdy znajdzie coś dla siebie. I tak jak przed chwilą powiedziałaś, nie trzeba być mieszkańcem Chałup 6, nie trzeba mieć tutaj przyczepy. Możecie po prostu przyjechać, nawet jeżeli jesteście w Trójmieście i jakieś konkretne warsztaty Was zainteresują, to przyjdźcie, bo dziewczyny naprawdę robią wspaniałą robotę. I bardzo też chciałem powiedzieć, że wizualnie to wygląda ładnie u Was na socialach.
1: A dzięki, mega, mega nam miło, naprawdę wszystkich zapraszamy. Mamy ofertę, wiadomo, skierowaną w dużej mierze do dzieci, bo to one potrzebują tego, żeby organizować dla nich czas, ale też mamy sporo warsztatów, które są dla dorosłych. W przyszłym tygodniu na przykład mamy warsztaty z biżuterii z bursztynu, z pracownią Ion z Gdyni, także jeżeli ktoś ma ochotę, naprawdę zapraszamy.
0: To są unikatowe wydarzenia, proszę Państwa. Natalia Grzegórska, Dom Kultury Chałupy 6. Bardzo dziękuję, nie trzymam, leć dalej na te koszulki swoje.
1: Dzięki bardzo, cześć.
0: Dziękuję.

0: To oczywiście Angus i Julia Stone, Big Jet Plane, czyli Z, 25 minut po 16. Sobotnie popołudnie wyjątkowo dzisiaj spędzamy razem, ale mamy powód, bo nie mówię do was tradycyjnie z naszego, tak jak zawsze, z naszego studia w Warszawie, tylko mówię do was z chałup, chałupy 6. To jest ten adres, gdzie można nas spotkać, gdzie można nas znaleźć. Jeżeli chodzi o pogodę, bo pytaliście, jak to teraz wygląda. Wieje, od zatoki wieje dalej, ale pojawiło się słońce. Przede mną akurat siedzę w stronę Morza Bałtyckiego. Piękne, błękitne niebo, więc myślę, że dzisiaj nawet jest szansa na zachód. Za moment za to jest szansa na muzykę w Chili Z, tak jak zawsze. Tame Impala, między innymi Dracula, to akurat wiralowy hit, bardzo popularny i myślę, że z tym będziemy kojarzyć później wakacje 2026. To za chwilę w Chili Z.
1: Wakacyjne studio Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje. Historie, które dają do myślenia. Przeżycia, które potrafią nas zmienić. Zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Czas na weekend? Czas na Auchan!
11: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.

The Cooks i Jenny w Chili Z. 22 minuty i będzie 17 w sobotnie popołudnie. Dzisiaj z racji, że nadajemy dla Was prosto z chałup, to rozmawiamy o Morzu Bałtyckim. Kilka lat temu premierę miała książka Planeta Bałtyk Joanny Pawlikowskiej i Andrzeja Kruszewicza. I to właśnie w tej książce autorzy przekazują nam wiedzę o Bałtyku w sposób bardzo, bardzo przystępny. A to dlatego, że wielu z nas Bałtyk kojarzy się z rybami, z dorszem, flądrą, czasami śledziem, ale za bardzo tam nic innego nie ma. A oto okazuje się, że są. Na przykład kur diabeł, która jest rybą uznawaną za najbrzydszą rybą naszego morza. Bardzo oryginalna ryba, rzeczywiście trochę straszna, do tego wydaje dźwięki, ma wielką głowę, połowa i ciała to głowa, kolce, płetwy ma, jest trochę przerażająca, zwłaszcza jeżeli rybacy złowią ją przypadkiem. Więc kura diabła raczej nie spotkamy jadąc nad Bałtyk, ale możemy natknąć się na przykład na małe krewetki czy na garnele, bo one też są w Bałtyku, do tego Bałtyk wyrzuca czasami na plaży nasze meduzy, czyli hełbie modre. Autorzy książki piszą, że w polskiej strefie morskiej można spotkać od 20 do 26 gatunków ryb, ale w wodach niemieckich jest ich już dwa razy więcej, a w cieśninach duńskich to już w ogóle bardzo dużo, bo im bliżej Morza Północnego, tym więcej ponoć ryb, bo tam woda jest akurat bardziej natleniona. Jeżeli chodzi o morświnę, bo wiem, że też jest to marzenie wielu, no to zobaczenie morświna jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Zdarza się, że zobaczymy jedynie taką czarną płetwę, czasami jakiś taki mały gejzerek wodny i to wszystko może mówić nam, że właśnie zobaczyliśmy morświna. Choć ponoć jest to dużo trudniejsze zadanie niż zobaczenie rysia czy wilka w lasach. Za to bez problemu zobaczymy foki. Tych zwierząt przybywa z roku na rok. Całe szczęście, choć oczywiście dalej nam daleko do liczebności znanej przed II wojną światową. I zaczynają się pojawiać już konflikty na linii człowiek-foka. Nie zawsze te konflikty są uzasadnione, ale cieszymy się, że foka jest. Szczytowy drapieżnik Bałtyku. I fokę możemy spotkać się na plaży, to ważne, żeby nie wpychać jej z powrotem do morza, nie panikować, nie straszyć. Możemy zadzwonić sobie po błękitny patrol, wszędzie są na plażach informacje na ten temat, ale przede wszystkim pamiętajmy, że to foka jest u siebie, a nie my. Tak, że foka jest u siebie. Więc jak najbardziej polecam się zainteresować co żyje w naszym Bałtyku, bo to jest fascynujący temat. A później można to sobie pooglądać i właśnie można Wam zagram teraz w Chili Z. To Kasia Nosowska i Błażej Król. Tak, Wam gramy w sobotnie popołudnie, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że nic nie musicie, że wszystko możecie. Na spokojnie proszę potraktować sobotę mamy i spędzamy ją razem.

Philip Steele, Portugal The Man, czyli przebój wakacji 2018. Tak właśnie było. Wtedy panowie nas zachwycili swoją świetną płytą Woodstock, do której co jakiś czas wracam, również w Chili Z. 12 minut i będzie 17. Pamiętacie Nena i Cherry? Największym jej przebojem był duet 7 Seconds. To był Youssendour. Tak, Senegalczyk, numer o pierwszych 7 sekundach życia człowieka, kiedy jeszcze wydaje się, że nie ma na świecie żadnych problemów, wszystko jest tak, jak być powinno i szkoda, że trwa to tylko 7 sekund. Nena i Cherry też warto powiedzieć miała sporo solowych dokonań, m.in. płytę Man Child, to był genialny album, 89 rok, chyba nie był tak popularny, więc nie będę was dzisiaj nim męczyć, zagram za to największy przebój Nena i Cherry, właśnie 94 rok, 7 Seconds, to jeden z piękniejszych płynących utworów i posłuchajcie, jak on brzmi mimo upływu lat kilkudziesięciu. No dobra, ja wiem, że to 90, ale gdybym usłyszał to dzisiaj, to nawet bym uwierzył, że to nowe. 7 Seconds teraz, a za 11 minut wrócę do was i powiem wam, co tam w pogodzie, i wrócę do was z kolejną godziną nastawiania was na chillout.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Lisette. On Gorda.
1: Jutro najcieplej będzie u naszych słuchaczy na południu i na zachodzie, tutaj do 23 stopni, 21 w centrum i do 18 na Pomorzu i na Podkarpaciu. Uwaga, dalej będzie towarzyszył nam silny wiatr, szczególnie nad morzem i do tego jutro może przelotnie popadać i to w całym kraju. Noc będzie chłodna, bo tylko 6 stopni na Podkarpaciu, na wschodzie 10, poza tym do 15 tyle na zachodzie Polski.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Letnie studio Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To ja, tak nie nazywają. Minuta po 17, sobotnie popołudnie spędzamy razem z naszego letniego studia wakacyjnego, który tradycyjnie, jak to śpiewał pan Zbigniew Wodecki, znajduje się w chałupach, bo wiadomo, że jak co roku w chałupach. Upał się co prawda skończył, ale nie możemy narzekać i tak jest wspaniale. Stąd właśnie gram wam muzykę, stąd wam opowiadam, co tutaj się dzieje i przekazuję wam ten nadmorski klimat, więc teraz dmucham na was nadmorską bryzą, wiatrem i gramy dalej. Steven Sanchez, Love, Love, Love. To ode mnie na początek tej godziny. Dzień dobry.
0: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

Książę Harry Styles ostatnio bardzo przebojowy. Dance No More to za nami w Chilli Z, 12 minut po 17. Chilli Z prosto z Półwyspu Helskiego, chałupy 6, to właśnie tutaj nas znajdziecie. Półwysep Helski, usypany z piasku, który był niesiony i dalej jest przez prądy morskie, oblany z dwóch stron wodami, z jednej strony za mną Zatoka Puck, przede mną Bałtyk. Półwysep Helski, oaza kitesurfingu, surfingu, luzu. To tutaj właśnie przypada najwięcej przyczep kempingowych na metr kwadratowy w Polsce. Większość z nas nie widzi podnoszącego się poziomu morza jako bieżącego problemu, czegoś, z czym trzeba się już mierzyć teraz. Tymczasem mieszkańcy nadmorskich miejscowości, w tym właśnie Półwyspu Helskiego, muszą sobie zdawać sprawę z tego, jak wiele może zmienić się w ich życiu, gdy te zmiany będą postępować. Na przykład można już teraz stwierdzić, że Hel za jakiś czas prawdopodobnie stanie się wyspą i wraz ze wzrostem poziomu morza coraz bardziej niebezpieczne staną się sztormy, które mogą skutkować zalaniem większych połaci lądu. Oczywiście wiemy wszyscy, że poziom morza wzrasta. Na początku było to powoli, teraz coraz szybciej, natomiast do końca XXI wieku może to być już metr, jeżeli porównamy to z dawnymi czasami. Trzeba pamiętać o Półwyspie Helskim, który już raz był przerywany przez sztorm w latach 80. I trzeba się zastanowić, czy warto ratować, chronić półwysep, czy warto budować dwa równoległe wały, aby ochronić linię kolejową, która tutaj przebiega, i drogę. A może raczej trzeba się zastanawiać, czy nie przygotować się na Hel jako wyspę. Najprostszym przykładem do naśladowania w tym przypadku jest oczywiście Holandia, której ogromna część leży poniżej poziomu morza. Lądy utrzymywane są dzięki zaawansowanej inżynierii wybrzeża, bo w wielu miejscach zalewanych przez wodę trzeba było uruchomić przepompownie, które odprowadzają nadmiar wody. A Hel, no, może być wyspą i tak się już kiedyś stało. Jest coś takiego jak Stary Hel, który jest zatopiony. Jeszcze dzisiaj wam o Starym Helu opowiem, bo wiąże się z tym również ciekawa legenda. Wcześniej zagramy Natalii Imbruglia i jej Torn, czyli utwór o dziewczynie, która myślała, że poznała faceta swojego życia, a ona poznała zwykłego drania. Australijska to muzyka, największy przebój Natalii teraz w Chilli Z.

0: Bardzo charakterystyczne brzmienie od duetu Paul and Pan, czyli byliśmy na południu Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. A my cały czas jesteśmy teraz w Chałupach 6, tutaj wracamy. Właśnie tak muszę wam opowiedzieć, jak wygląda nasze plenerowe studio, które zresztą widać na naszym Instagramie. Natomiast jesteśmy na scenie przy samym wejściu na kemping Chałupy 6. Ja tak się trochę ukryłem, bo tajemniczo znalazło się przede mną pianino. Pianino, na którym też jest grane i są koncerty i to też jest coś wspaniałego. Ja sobie siedzę za tym pianinem i tak stwierdziłem, że teraz wstanę, podniosę się za tego pianina i zobaczę, co tutaj słychać. I przede mną ludzie, którzy chillują sobie na leżaczkach, siedzą przy stolikach, jedzą pyszne burgery, popijają, widzę, co nieco. I rzeczywiście jest tu taki nadmorski, wakacyjny klimat, czyli właśnie to, o co chyba chodzi w lipcu na wakacjach i o co chodzi nad polskim morzem. Za chwilę do was wrócę w Chili Z. Zagram też świetny numer Graceland, który też będzie, myślę, kojarzył nam się z wakacjami 2026, więc to za chwilę. Będzie też Berry Can Swim, więc polecam zostać z sobotnim, wakacyjnym Chili Z.
1: Chili Z na żywo z Chałup.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
4: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: No potupaliśmy sobie. Graceland, Airbox, czyli Z, 22 minuty i będzie 18. Na żywo z chałup i oczywiście przez lata Półwysep Helski obrósł, osnuty jest legendami. Te z dziada pradziada przekazywali sobie rybacy i w ten właśnie sposób powstała wśród Kaszubów legenda, albo bardziej dalej pozostała pamięć o starym helu, który zniknął w morskiej toni, wyobraźcie sobie. Rybacy powiadają, że na morzu w pobliżu helu właśnie jest bardzo dziwne miejsce. Na północny zachód od miasta woda często się burzy, wieją tam bardzo silne wiatry i wszyscy raczej omijają to miejsce, bo jest tam po prostu niebezpiecznie. To właśnie tam ponoć mają spoczywać ruiny bogatego, starego helu. Według legendy najlepiej widać je w pierwszy dzień Zielony Świątek i tam ponoć dzieją się rzeczy niestworzone, bo Bałtyk się uspokaja i można dostrzec cienie wciąż żyjącego, w cudzysłowie, miasta, wypatrzeć bogate domy, ulice, zobaczyć zamożnych mieszkańców, miasta, które słynęło ze sprzedaży wyrobów bursztynu, ceramiki czy drewna. I oczywiście historia jest taka, że kupcy mieli tak dużo złota, że na srebro nawet nie spoglądali i za to, że chcieli jeszcze więcej i więcej i byli zawistni i chciwi, to spadła na nich kara i hel po prostu zalało, stary hel. Wody, zatoki i strugi deszczu, do tego Bałtyk i ponoć tę karę boską przetrwała tylko garstka sprawiedliwych, którzy w porę uciekli ze starego helu, a pozostałych zabrały fale morskie. No i teraz dobra, teraz weryfikujemy, że stary hel rzeczywiście pochłonął Bałtyk, jednak nie stało się to w jedną noc, tylko no, to oczywiście był proces. Niszczycielska działalność fal, które nieraz uderzały w piasczysty brzeg Cypla i to aż z trzech stron, a gwoździem do trumny dla starego helu stał się pożar w 1572 roku, podłożony prawdopodobnie przez szwedzkich żołnierzy. Więc co się stało z mieszkańcami starej osady? Wcale nie poszli na dno, nie ma co panikować, jak przedstawiono w miejscowych podaniach, po prostu stopniowo przenosili się do nowej osady i to właśnie ta osada stała się fundamentem współczesnego miasta Hel. A to, że stary Hel istniał, to jest fakt. Wciąż za bardzo nie wiadomo, czy jakiekolwiek z ówczesnych zabudowań przetrwały na dnie Bałtyku, bo do tej pory nikt nie przeprowadził badań archeologicznych, które pozwoliłyby to ocenić, ale wiemy, że zachodni falochron portu w Helu przebiega wzdłuż osi tak zwanego helskiego haku, a więc tam, gdzie miał się znajdować stary Hel. Więc jeżeli będziecie akurat na miejscu i będziecie mieli ochotę spojrzeć w to właśnie miejsce, to pomyślcie, że gdzieś tam na dnie są resztki starego Helu. A z Helu my teraz przenosimy się na chwilę do stolicy, a tam pan ze stolicy, Daria ze Śląska, ze swojej najnowszej płyty w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Pachnie żywą si, rzuca, że ma w

Surfaces Come With Me, czyli Z. 12 minut dzieli nas do 18 sobotnią porą. O 18 kolejne wydanie programu Zza Kulis. Max Baer dzisiaj porozmawia z Agatą Stolą, seksuolożką, czyli o seksie będzie, panie i panowie. O 19 Glitterbox, dzisiaj o 21 niedzielni, więc muzykę taneczną to wam zapewnimy na weekend, więc polecam być z Chili Z. I tym samym chciałbym oficjalnie zakończyć tegoroczny projekt Aloha, czyli Z. Też mówię wam Aloha z Chałup 6. Odwiedźcie to miejsce. Wakacje dopiero się zaczęły, 4 dzień lipca, jeszcze macie tyle czasu, żeby tutaj przyjechać i żeby zrozumieć, o co nam chodzi z tymi chałupami, żeby sprawdzić, czy to, o czym mówimy i jak mówimy o półwyspie, to rzeczywiście jest prawda. Możecie sobie wyrobić własne zdanie, a kto nie może, to i tak jakby wrócimy tutaj za rok, wiadomo, dalej będziemy opowiadać, dalej będziemy zachęcać, żebyście wy też tutaj wpadli. I tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za ten projekt. Ze mną na miejscu Darek, Julka, Ola, na miejscu w Warszawie Tomek, który pięknie nam tę audycję zrealizował, Magda Kasperowicz też na miejscu przecież, więc bardzo wam dziękujemy za tegoroczne chałupy i oczywiście na końcu nie może być inaczej. Piosenka, od której zawsze się zaczyna i piosenka zawsze kończąca ten projekt. Chałupy, welcome to Jakub Lachowicz. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z w poniedziałek. Dobrego weekendu, do usłyszenia.

0: Agaba.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie.

0: jest w Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z zakulisa. Naprzeciwko mnie dzisiaj dr Agata Stola. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć.
1: Psychoterapeutka, seksuolożka, specjalistka terapii uzależnień i zdrowia publicznego. Co byśmy mogli do tego dorzucić? Podcasterka, autorka książek. Co jeszcze byś wymieniła?
2: No myślę, że jeszcze ważne, że razem z profesorem Kowalczykiem prowadzimy Instytut Seksuologiczny Splot, więc na co dzień klinicznie.
1: Jesteśmy w takim razie w stanie dzisiaj rozmawiać o tym, co najważniejsze, czyli o kondycji społeczeństwa, jeśli chodzi o życie wspólne. W jakiej powiedziałabyś, że jesteśmy dzisiaj kondycji, jeśli chodzi o seks, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o to, jak my postrzegamy dorośli świat. Czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy wręcz przeciwnie?
2: No, trudne pytanie. Myślę, że nie ma jednoznacznej na nie odpowiedzi, bo są takie obszary, w których jest bardzo dobrze i wiele się zmienia, ale jednocześnie mierzymy się z jednak pewnym takim doświadczeniem samotności wynikającym właśnie z zalania technologią, z różnych doświadczeń ostatnich 10 lat. Więc myślę, że dużo chcemy, staramy się, pracujemy, ale jednocześnie też cały czas musimy być uważni i ostrożni w kontekście tego, jak ta nasza percepcja wygląda i na ile ona jest ustawiona na nas, a na ile na tą drugą osobę.
1: To właśnie, w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, jesteś współautorką książek Sztuka Bycia Razem, Sztuka Rozstania i Hemseks, ujęcie wielodyscyplinarne. Zacznijmy od tych dwóch pierwszych pozycji. Sztuka Bycia Razem i Sztuka Rozstania. Co powinno być w naszej głowie jako pierwsze, jeśli chodzi o zbudowanie dobrej relacji, jeśli chodzi o sztukę bycia razem?
2: No właśnie, też dlaczego często ludzie się zastanawiają, dlaczego te dwie książki powstały, bo wydaje mi się, że to jest w pewien sposób taka też odpowiedź na to, co jest tym balansem. Tak? Bycie w relacji wymaga pewnego takiego założenia, że ta relacja też może się zakończyć, bo to daje dużą, że tak powiem, motywację do tego, żeby się starać. I jak patrzymy na badania, na to, co w ogóle powoduje, że związki się rozpadają, że ludzie się rozchodzą, no to głównie to, że ludzie tracą motywację do tego, żeby dbać o relacje, tak? I to jesteśmy trochę obciążeni tak społecznie, kulturowo, bo myślę, że poprzednie pokolenia, dekady dużo było takiego podejścia, że jak już ktoś wstępuje w ten związek na całe życie, no to trochę tak jak w Disneyu. Bajka się kończy na żyli długo i szczęśliwie, ale nikt nie wie tak naprawdę jak i co oni tam dokładnie robili. No a my, zresztą najpierw powstała Sztuka Bycia Razem, tak? Czyli książka, która w swoich założeniach ma pokazać, z czym ludzie najczęściej przychodzą na terapię. Jest to trochę taka książka, która można byłoby taki podtytuł do niej dodać, jak nie trafić na terapię par. Czyli zobaczyć, co możemy zrobić samemu, jak możemy dbać o relacje. Przede wszystkim właśnie nie zakładając, że w momencie, kiedy już kogoś mamy, spotkaliśmy tą osobę, z którą chcemy spędzić życie, to tutaj w tym momencie nic już więcej się nie dzieje. Bo jesteśmy ludźmi, żyjemy w takich czasach dzisiaj, które też oferują bardzo dużo rozwoju, zmian. Właściwie przez całe życie się doskonalimy i możemy w różne role wchodzić. No i to też zmienia perspektywę relacyjną, bo możemy tak naprawdę, wykorzystując to, być sobą cały czas zainteresowani, cały czas siebie zaskakiwać, cały czas jakby być otwartym na te zmiany. No ale mamy też w sobie taką dużą tendencję do tego, żeby jednak osadzać się w czymś, co znamy, więc wiele osób można to reagować właśnie lękiem, wycofaniem i trochę myślę, że jak mnie pytasz o to, co jest taką dla mnie receptą, może jakąś taką podpowiedzią, to na pewno to, że nie można tracić uważności na siebie i być otwartym na to i być otwartą na to, że związek to jest jak taka, ja lubię tą analogię do rośliny. Roślinę, która cały czas rośnie, cały czas się zmienia i która potrzebuje, żeby się rozwijać, zawsze tego zadbania, tej wody, słońca, świeżego powietrza. No i podobnie jest właśnie z relacją. Natomiast taka perspektywa myślenia o tym, że relacja może się skończyć, jest bardzo ważna, bo ona też nas chroni, jest pewnego rodzaju profilaktyką i prewencją. Niech do tego nigdy nie dojdzie, ale nie zamykajmy się w takiej pułapce tego, że moja tożsamość i moje poczucie bezpieczeństwa, moje poczucie własnej wartości opiera się o drugą osobę, bo to jest bardzo niebezpieczne.
1: Doktor Agata Stola razem ze mną dzisiaj w studiu, to jest audycja Zza Kulis. Będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie, jak dbać o siebie i jak rzeczywiście dobrze podlewać wspólne rośliny. Słyszymy się niebawem.

Silizet.

0: Chili Z.
1: Doktor Agata Stola razem ze mną w studiu, psychoterapeutka, seksuolożka, specjalistka terapii uzależnień i zdrowia publicznego, a także autorka wyjątkowych pozycji, jeśli chodzi o książki. Sztuka bycia razem to pretekst między innymi do naszej dzisiejszej rozmowy. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że związek powinien być jak roślina, którą wspólnie podlewamy i cały czas o nią dbamy. Ale gdybyśmy mieli poruszyć taki wątek tego, jak powinny wyglądać takie początki, bo my bardzo często wchodzimy w ten love bombing, na początku relacja jest zawsze piękna, motyle w brzuchu. Jak rozpoznać, że osoba, która powinna albo nie powinna być z nami, jest tą właściwą lub niewłaściwą?
2: Cieszę się, że to pytasz, bo trochę jest tak, że faktycznie też ten sposób, w jaki dzisiaj łączymy się w relacje, często korzystając na przykład z aplikacji randkowych, to jest właściwie takie, ja lubię to porównanie, chociaż może ono jest trochę takie brutalne, że to jest to jeden taki trochę bazar, tak, gdzie każdy swoją ofertę wystawia i bardzo jest to oparte o zalety, superlatywy, osiągnięcia, statusy różnego rodzaju. No i właśnie ten początek jest taki, że jakoś my tak bardzo chcemy to widzieć, plus chcemy jeszcze widzieć to, co chcemy widzieć, czyli tego, to, co szukamy sami. No a potem wejście w taką już bardziej dojrzałą relację. W ogóle dla mnie bycie w relacji to jest bardziej spotkanie się w swoich niedoskonałościach niż właśnie w tych zaletach. Więc to jest bardzo ważne, żeby na początku związku mieć odrobinę dystansu do tego, tak jak sami staramy się dobrze zaprezentować, no to musimy pamiętać, że to działa w dwie strony i że tak naprawdę to jest bardzo przyjemne zacząć rozmawiać o tych tematach, które są jakoś niewygodne i trudne. Co zaskakujące, tak pozytywnie, to, że do nas, do Instytutu, coraz więcej zgłasza się właśnie takich bardzo młodych par na początku swojej relacji, które nie mają żadnych problemów, nie przychodzą z kryzysem, ze zdradą, z jakimś właśnie rozpadem relacji, tylko przychodzą na przykład przed podjęciem decyzji o wzięciu ślubu albo zamieszkaniu razem. I przychodzą po to, żeby w towarzystwie osoby, która gdzieś jakoś zna ten temat od podszewki, przegadać ważne tematy. Takie właśnie jak, no nie wiem, decyzje o posiadaniu bądź nieposiadaniu rodziny. To, jak finansowo wyobrażamy sobie relacje. Czy to będą wspólne pieniądze, czy każdy swoje. Czy na przykład to, gdzie chcemy mieszkać, jak chcemy żyć. I myślę sobie, że poruszenie tych tematów na samym początku, zresztą w sztuce bycia razem wiele historii takich przytaczamy, tak, że na samym początku właściwie można zobaczyć, czy ta osoba będzie na dłuższą metę do mnie pasowała, ale nawet jak mi się te czerwone lampki zapalają, to często właśnie, no jednak chcemy iść w ten taki nasz disneyowski sen i po prostu przymykamy oko na przykład na to, że jakieś, często właśnie to są te finanse, tak, które gdzieś na początku już widać, że mamy zupełnie inną relację z pieniędzmi i to może być problematyczne w przyszłości, ale o tym nie rozmawiamy, no właśnie, a to tak naprawdę wszystko zależy od rozmowy. Nawet najtrudniejszy temat można na początku przegadać, choć też zdarza się tak, że jak się siądzie do tych trudnych tematów, no to właśnie te różowe okulary szybciej spadają.
1: Zastanawiam się właśnie, czy sztuka bycia razem polega na tym, by wszystkie te elementy na naszej czekliście na początku się zgadzały i by było tylko i wyłącznie zielone światło na tej autostradzie, że sztuka bycia razem to także umiejętność pewnego rodzaju rozmowy, która, jak to się ładnie mówi, spowoduje, że dwie osoby się dotrą.
2: Idealnie, w ogóle użyłeś świetnej metafory. Myślę, że to jest trochę tak, jak osoby, które prowadzą samochody albo jeżdżą jako pasażerowie. No właśnie, rzadko się zdarza tak, że jedziesz i masz same zielone światła. To jest właściwie okej, czasami można mieć taki złoty strzał, ale zazwyczaj jednak trzeba stanąć na czerwonym, trzeba zwolnić przy pomarańczowym i trochę tak jest też właśnie z relacją. Nie ma to myślenie o tym, że spotkamy kogoś, kto będzie miał same zielone lampki, jest myśleniem życzeniowym i tylko nas może prowadzić w bardzo niebezpieczne obszary i relacyjnie, i wewnętrznie. Umiejętność radzenia sobie z tym, co nam w partnerze czy partnerce nie pasuje, jest tak naprawdę dojrzałością relacji, bo zawsze będą takie elementy, które nam nie pasują.
1: Postawmy tutaj kropkę, po krótkiej przerwie wrócimy do dalszej rozmowy i zobaczymy, co zrobić, by właśnie znaleźć więcej tych pozytywów w stosunku do negatywów, jak sprawić, by ta zielona fala świateł trwała jak najdłużej. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
0: Zza kulis, czyli Z.
3: Autopromocja.
0: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane Słuchane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie dr Agata Stola. Rozmawiamy o związkach i o tym, co zrobić, by te związki trwały tak na dobrą sprawę. Kiedy myślimy o checkliście, kiedy widzimy naprzeciwko siebie pewnego rodzaju osobę, zastanawiam się, czy od razu powinniśmy przystąpić do tego, by szukać punktów wspólnych, czy co powoduje, że my się zakochujemy, a później co powoduje, że trwamy.
2: No, myślę, że tutaj każdy na pewno ma jakąś taką swoją ścieżkę, ale to, co byłoby pewnie podpowiedzią, no to na pewno ten element intuicyjny jest bardzo ważny i nie można go pominąć, chociaż znam osoby i wiem, że w dzisiejszych czasach, kiedy Instagram i TikTok podpowiadają w ogóle, w jaki sposób prowadzić te rozmowy kwalifikacyjne na idealnego partnera czy partnerkę, że to jest kuszące, ale ja bym chyba była ostrożna, idąc w takim kierunku. Raczej pierwszy komponent to jest ta intuicja. To jest to, czy kogoś czujemy, czy mamy takie poczucie, że faktycznie ta osoba na takim poziomie emocjonalnym z nami rezonuje, bo też pamiętajmy o tym, że relacja, dobra relacja służy też takiej wzajemnej regulacji emocjonalnej i ta energia musi się zgadzać, więc tutaj w pierwszej kolejności ja bym postawiła na tą intuicję. Natomiast no, są takie elementy, które są, powiedzmy, ważne, bo wiemy, że one potem pomagają w takich trudniejszych momentach relacyjnych. I na przykład to są wspólne wartości, tak? Czy ta osoba, z którą chcemy coś zbudować, czy ona w pewnych takich kluczowych obszarach myśli podobnie jak my? Czy zależy jej na podobnych rzeczach? Czy podobne cechy charakteru są dla niej ważne? Bo i to nie musi się zgadzać tak zero-jedynkowo, tak? Że właśnie odhaczanie na liście, tylko bardziej chodzi o to, czy to jest taka osoba, która jest ulepiona z podobnej gliny jak ja, dlatego że długoterminowo, według badań i takiego doświadczenia też klinicznego, to faktycznie buduje taki solidniejszy fundament, co nie oznacza, że się nie mogą w sobie zakochać osoby, które mają więcej sprzeczności niż podobieństw. I to też może być coś, co jest bardzo jakoś pociągające i inspirujące. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli czujemy, że to jest osoba z kompletnie innego świata, inaczej myśląca, coś nas jakby przyciąga do siebie, no to musimy przygotować się na to, że prawdopodobnie będzie to wymagało większej inwestycji w komunikację, bo więcej tematów będziemy musieli umiejętnie przegadywać.
1: To, co mnie bardzo interesuje, to gradacja tego, co powinno być dla nas kluczowe, a co nieco mniej, bo bardzo często jesteśmy taką wagą, która myślę, że musi stawiać pewnego rodzaju odważniki, które decydują o tym, czy bardziej nam zależy na tym, czy bardziej nam zależy na tym. Co z perspektywy Twojego doświadczenia i też takich być może badań, albo być może rozmów z pacjentkami, pacjentami jest kluczowe, jeśli chodzi o trwałość. Co jest najważniejsze?
2: No na pewno to, co już jakby o czym rozmawialiśmy, to te kwestie dotyczące takiego też praktycznego życia, tak? Bo relacje tak naprawdę potykają się najczęściej o prozę życia, tak? Czyli to, że ludzie nie potrafią się dogadać w takich sytuacjach dotyczących no, najprostszych wyborów, nie wiem, masło czy margaryna, i to może się stać przyczynkiem do tego, że relacja zacznie nam się od środka jakoś niszczyć. Więc myślę sobie, że to, co ja bym powiedziała, no to na pewno taka umiejętność chodzenia na kompromis, tak? I czy osoba jest w tym obszarze elastyczna, tylko właśnie znowu nie taka nie trzymająca swoich granic, tak? Tylko na tyle, że gdzieś ten balans pomiędzy pewnymi tematami, które są dla mnie fundamentalne i w nich chcę pozostać jakby przy mnie, ale musi być też ta druga pula tych, w których jestem elastyczny czy elastyczna. I jeżeli spotykamy osobę, która mówi z założenia, że ona sobie tak wyobraża życie i tutaj nie ma żadnej przestrzeni na dyskusję, no to jest taki element, no można byłoby powiedzieć, że dosyć niebezpieczny, tak? Bo widzimy, że nie ma tego pola na to, żeby był kompromis, a wspólnotowość, czyli ta istota relacji, to ta możliwość tego, że jesteśmy w stanie z kimś nowo poznanym, z kimś, z kim nie dogastaliśmy, połączyć się w bliską, głęboką relację, no to jest to, na ile połączymy się w tych naszych elastycznościach, na ile one ze sobą właśnie się złączą i będą nam dawać takie poczucie więzi, no bo ta więź jest kluczowa w codziennym życiu, bo wtedy właśnie ta przysłowiowa decyzja o maśle czy margarynie nie stanowi już problemu, tak? Jesteśmy w stanie albo zastosować mechanizm wymienny, albo właśnie tak dostosować to, żeby na stole było i masło, i margaryna, i nikomu to nie przeszkadza.
1: Doktor Agata Stola razem ze mną w studiu, to jest audycja z Zakulis, wracamy do Was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Doktor Agata Stola, naprzeciwko mnie psychoterapeutka, seksuolożka, więc dzisiaj rozmawiamy między innymi o tym, co to znaczy tworzyć sztukę bycia razem. Z perspektywy dzisiejszych czasów, tego jak trudno się młodym ludziom ze sobą parować, jak trudno jest trwać, co myślisz, że mogłoby być kluczowe, jeśli chodzi o taki, widzę po twoich oczach, że zainteresowało cię to z perspektywy mojego pytania. Pytanie w takim razie, zmieniam je, czy trudno jest dzisiejszemu młodemu pokoleniu w ogóle być razem lub trwać? Czy istnieją statystyki? Bo wszyscy narzekają na to, że trudno się poznać, że wcale pomimo tego, że jest mnóstwo aplikacji, możliwości, wcale nie jest tak łatwo kogoś znaleźć. I tutaj pauza powstała przy trwaniu wspólnym. Może wcale statystyki nie potwierdzają, że młodsze pokolenie trwa gorzej niż starsze.
2: Myślę, że nie ma takich, też jakby, nie wiem, ja przynajmniej nie znam takich badań, do których można byłoby się tak jednoznacznie odnieść, jeżeli chodzi o trwanie bądź nietrwanie. Natomiast na pewno patrząc na przykład na statystyki poradni, instytutu, który prowadzę, gdzie przychodzi sporo par, myślę, że kilkaset w ciągu miesiąca, to jednak najwięcej trudności w relacjach mają osoby, które są w takich już dłuższych relacjach. Tak? No, jeżeli miałabym iść pokoleniowo, no to głównie to są milenialsi, którzy mają jakby wiele różnych takich trudności związanych z życiowymi wyborami. Jeżeli chodzi o młodszych ludzi, no to są ciekawe badania, bo jednak to co nam mówią socjologowie, socjolożki, to jest to, że to są osoby, które podchodzą bardzo powściągliwie do relacji, ale powściągliwie w takim do seksu również. W takim sensie, że jednak szukają jakościowych relacji i ta właśnie może ta powściągliwość, która może być często rozumiana jako pewne wycofanie, nie jest wcale taka negatywna, wręcz przeciwnie. Może jest to jakiegoś rodzaju doświadczenia pogłębionej edukacji, większej dostępności do wiedzy, do różnego rodzaju treści psychologicznych, więc myślę, że te oczekiwania relacyjne są wyższe po prostu wśród młodszych ludzi niż na przykład poprzednich pokoleń, już nie mówiąc o pokoleniu naszych rodziców, gdzie tam po prostu z automatu trochę się wchodziło w relacje, idąc po prostu pewną podpowiedzią społeczno-kulturową. Więc ja tutaj bym była za tym, żeby tak jednoznacznie tego, nie dawać takich jednoznacznych sądów, bo tego po prostu nie wiemy.
1: Kiedy patrzymy na naszych dziadków, a contrario na młode pokolenie, bardzo często istnieje pewnego rodzaju duży kontrast. Tutaj stawiamy mocne stawianie na siebie i powściągliwość. Tutaj, tak jak powiedziałaś, być może zbyt lekkomyślne podejście do tego, z kim chcemy spędzić resztę życia. Zastanawiam się, czy ta lekkomyślność prowadziła do większych katastrof, czy ta powściągliwość, która czasami może powodować, że być może nie znajdziemy księżniczki z bajki albo księcia na

0: na zewnątrz jest mało przyjazny i że właściwie jakby wszystko, co widzę dookoła siebie, to idzie przez taki bardzo głęboki, taką głęboką kalkę ja, tego, co ja bym chciała, co ja bym chciał i to jest niebezpieczne, ale też jest na to wytłumaczenie, tak, dlatego, że trochę życie w tej przestrzeni internetu, w social mediach szczególnie, daje takie poczucie, że bycia w takiej bańce z samym sobą, tak, i gdzieś myślę sobie, że potem wyjście na jakiś kompromis i docieranie się z kimś, kto ma inaczej, a jeszcze jak właśnie jesteśmy obciążeni tym kreowaniem cały czas swojego wizerunku szczęśliwej pary, w ogóle spełnionej osoby na każdej płaszczyźnie, to po prostu może to wycofanie wynika też z tego przeciążenia, tak? Tego, że zbyt wiele tych oczekiwań, a nie ma tam już przestrzeni na takie zwykłe życie, które po prostu może być szczęśliwe.
1: O zwykłym życiu dalej z doktorą Agatą Stolą będziemy rozmawiali w podcaście Zza Kulis, do którego już teraz Was serdecznie zapraszamy. Ja Tobie pięknie dziękuję. Kłaniam się nisko, Max Berry, jak zawsze zapraszam za tydzień. Good night, good luck, udanej reszty dnia Wam życzymy. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: meczu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
5: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Tak, ciebie stać.
5: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
4: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24. A 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
8: Po reklamie.

you for loving me.

0: pijama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
9: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyni z bitem.
0: Po reklamie.